0: obraz świata widziany przez parę oczu jest dokładnie taki sam, jak widziany przez ślepca. Bo jak wytłumaczyć to, co się dzieje wokół?
1: Bo jak wytłumaczyć to, co się dzieje wokół?
2: Bo jak wytłumaczyć to, co się dzieje wokół?
3: Bo jak wytłumaczyć to, co się dzieje wokół?

poza sensem życia. W ludzkiej niepamięci, w plugawym zapomnieniu, na skraju zwątpienia.